0: Mi u Fažani na škaletama u portu slušamo Radio Maestral.
1: Estoy separado.